Bote liwani Dominka Jini Belita. Ni 2:46 minutos. Tu laka mokalu wa shitiana hingweria. Wakana mulopwa na mosapahi. Mwito mokalu, lukai mokalu wore rola yo. Dama hija.